Jestem wszystkim, czego chcesz. Wszystkim, czego chcesz. Wszystkim, czego chcesz. Powiesz tylko słowo i wiesz, że zostawię to, co mam, ale może też i ty.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: Мы бачим. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
3: Навіть найлепш підрихтований спеціаліст чи машина не у зможі агарнути цілої теми. Іменно віта гуманістичні науки доказують, що один спеціаліст не заступить другого. Гуманістика так само дає гарантію, що немагчима заступити чоловіка штучним інтелектом. На думку професора з університету Марії Скłodowskiej-Curie у Лубліні Камена Рікева, насуперек трендам у сьогоднішнім світі варто поставити менавіта на гуманітарні науки. Передача «Ми бачим» запрошаю Ула Шмурко Лейзорко, а нашим гостем з'являється професор УМЦС Камен Рікева.
2: «Ми бачим» – публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
4: Jestem Bułgarem, ale od 2011 roku już na stale związany jestem z Lublinem. Tutaj pracuję, jestem bułgarystą, slawistą, a przedtem pracowałem 11 lat na Uniwersytecie Sofijskim w Bułgarii i tam się zajmowałem znowu slawistyką, ale polską literaturą i kulturą. Już czuję się częścią Lublina, częścią wschodniej Polski. Jestem szczęśliwy tutaj, nie ukrywam, z całą rodziną.
3: No, na pewno tak samo dla was jak dla slawisty gety region Lubelszczyna jest taką, można skazać, krynicą inspiracji, bo nawet pełno idąc czy czasem po ulicy można poczuć jakieś takie ciekawe mieszanki czy ciekawe mowy, jakie ma być raniej ciekawe słowy, ma być jakich wy raniej nie czuli, tak że cały czas macie możliwość edukować się.
4: Ciekawe jest, bo skoro ja pani słyszę i od razu rozumiem, to znaczy, że jeszcze kawa jest posłowie i sprawia przyjemność, ale wydaje mi się, że nie tylko to ten ogólny słowiański miks, który jest na co dzień u nas. Ogólnie postęp nie infrastrukturalny tylko, czy taki gospodarczy, ale społeczny jak najbardziej. Ludzie są bardziej otwarci, wszyscy przedstawiciele różnych kultur, różnych tradycji narodowych i w ogóle kulturowych wkładają coś nowego, które albo się akceptuje, albo nie, ale sądzę, że nasze życie jest naprawdę ciekawe i fajne. Fajne mieszkać dzisiaj w Polsce, nie? Powiedzmy.
3: No właśnie, to się wytrzyma. No kiedy tak chcecie, wy mówicie, że tak samo wykładali u Bułgarii, czy tam kulturna, a odróżniające studenty, mentalna, a tych, jak ja tu przychodzić wyuczać, przychodzić postupować na uniwersytet.
4: Bułgarscy studenci są typowymi Słowianami, ale też Bałkańcami. I w ogóle cała ta mentalność i kultura południowa jest bardzo zauważalna. Bezpośredni kontakt, w ogóle inna kultura, nawet dotyku, wzroku, rozmowy z wykładowcą, bezpośrednie pytania. Na przykład tutaj, co robi od razu wrażenie bułgarskim studentom, którzy przyjeżdżają tutaj do Lublina czy do Białegostoku, to jest taki wysoki poziom sprawności formalnych, wymogów i w ogóle komunikacji. Dzień dobry, pani profesor, szanowny panie profesorze i tak dalej, szanowna pani redaktor do dziennikarza i tak dalej. To naprawdę trudno, nieodczuwalne jest w kontekście bałkańskim. Także powiedziałbym, że bardziej bezpośredni, bardziej taki kontaktowi i nieformalni są w ogóle studenci z Bałkanów i to nadal jest cecha, która ich wyróżnia. Inaczej wszyscy po prostu nie lubią, już nikt nie lubi czytać, nikt nie lubi spędzać dużo czasu w zamkniętej przestrzeni. Wszystko da się nauczyć czy ogarnąć, jak będzie w telefonie. Tutaj nasi studenci są bardzo, bardzo, bardzo podobni do siebie.
3: A ci właśnie młodzi ludzie z Bułgarii ochotno wyjeżdżają na uczobu w Zamierzu?
4: To znaczy tak, jak w mojej młodości, na samym początku XXI wieku, wyjechać żyć do Polski była to prawdziwa prawdziwa okazja i jak najbardziej prawdziwe doświadczenie. Dzisiaj jesteśmy tak rozpieszczeni, że wyjazd dla nas w ogóle nie stanowi elementem zastanawiania się, czy to dobre, czy to źle. No i oczywiście pojawiają się wszelkiego rodzaju jakieś wymówki. Ja mam chłopaka, ja mam dziewczynę, ja mam pracować, ja mam opiekować się tam matką i tak dalej. Także dzisiaj wyjazd nie jest atrakcją i nie może być inaczej, skoro z Lublina, czy nie wiem, z jakiegoś miasta, spokojnie możesz wyjechać do Londynu, czy do Paryża, czy do Włoch za 30 euro.
3: No, to prawda.
4: Ale ja jestem absolutnie aktywnym popularyzatorem kultur słowiańskich i wyjazdów, bo też jestem koordynatorem programu Erasmus i jeżeli jest grupa taka zawsze wśród studentów, jakieś 20-30% osób, które chcą pracować, uczyć się, dowiadywać się nowych rzeczy i jak najbardziej podróżować. Dla tych ludzi, młodych ludzi, już doświadczonych ludzi, bo oni wiedzą, czego chcą, wiedzą, jakie mają cele i dla nich podróż to jest prawdziwa wartość.
3: To prawda.
4: Pięknie nie mogę powiedzieć.
3: Bardzo pięknie mam powiedzieć. No, a witajcie się z lublińskich ulic, tut u mury UMCS-u. Slawistyka tut cieszy się popularnością. Ci, tak jak u się humanitarne nawuki zaraz, nie mnoha jość tych zaciekawionych, ale ma być, kiedy już przychodzić, to naprawdę, tak jak wy skazali ranie, ja nie chcę u to u tym napramku iść i właśnie jak rozwijaca podróżniczać, później wykorzystywać trochę tej swojej wiedzy.
4: Mamy być, rozmawiać szczerze. Dzisiaj ani slawistyka jest popularna, ani mowa o krajach słowiańskich jest popularna, ani humanistyka jest popularna i mogę to potwierdzić, że tak jest nie tylko w Polsce czy w krajach słowiańskich, w Europie, ale wszędzie na świecie. I tutaj mamy poważne przyczyny do tego. Ogólna przyczyna to jest na przykład ogólny strach przed AI, przed sztuczną inteligencją. Ja mogę powiedzieć, że nawet naukowcy czy administratorzy nauki boją się, że sztuczna inteligencja po prostu ogarnie cały ten proces wydawania, przygotowania, administrowania nawet baz danych naukowych, czy prowadzenie nowych badań, czy kalkulacji i tak dalej. I to jest poniekąd uzasadnione, chyba moim zdaniem nie do końca, tylko że skoro tacy ludzie już się boją, że humanistyka nie jest aktualna dzisiaj, co możemy powiedzieć o zwykłych ludziach, ale moje osobiste przekonanie jest dość przeciwne, że to jest właśnie teraz czas, kiedy masz zajmować się humanistyką, bo nawet najlepiej przygotowany specjalista czy maszyna nie jest w stanie ogarnąć z całości całej problematyki. Humanistyce tak fajne jest, że możesz być świetnym specjalistą z Polski, na przykład w języku białoruskim, ale taki specjalista z Włoch w języku białoruskim albo z Anglii i w języku angielskim, powiedzmy, on będzie zupełnie innego zdania niż ty. Oprócz tego COVID dużo zmienił naszą chęć poznawania nowego świata, i ta okropna wojna, która się dzieje, ona dewaluuje wśród młodych ludzi nie tylko mowy o polityce, ale mowy też o kulturach słowiańskich i mamy się z tym liczyć. Dzisiaj, jeżeli chcemy popularyzować nasze dziedzictwo narodowe, białoruskie, bułgarskie, polskie, litewskie, nie wiem, byle jakie, i jeżeli chcemy popularyzować też nasze języki, to mamy się liczyć z faktem, że ogólnie, a priori jesteśmy negatywnie pobierani, ponieważ mamy słowiański jakiś akcent, czy mamy taką narodowość. I ja jestem za to, że trzeba o takich rzeczach otwarcie rozmawiać i jak najbardziej rozumieć, jakie są nasze plusy i minusy w tej konkretnej sytuacji, bo nie znikniemy.
3: Tym bardziej zaraz, u czas jeszcze tej hybrydnej wojny, kiedy cały czas chaworyca pra, chety się padzie i w Ukrainie, i u Białorusi, jeszcze raz się jedę, chety dochodzić, tak że to chety może na pewno z niech poczwać. Co robić i dzielę to hokap, nie jak przyciągnąć studenta do siebie?
4: Robimy jak można reklamę i zmiany. Rozumiemy, że mamy nie tylko być otwarci i jak na każdej uczelni się mówi, jesteśmy otwarci, nauka, kompetencje, poznaj siebie i tak dalej, ale chcemy zarówno w tradycyjnych kanałach reklamy, ale tak samo i online powiedzieć młodym ludziom, że czasy mijają. Bywają kryzysy, bywają wojny. No, w

0: Dla przyjaciół czy na konferencji naukowej tłumaczymy też dla więźniów, dla arestantów politycznych, tłumaczymy dla gazet, w mediach i im lepszy jest specjalista, czy lepiej przygotowany, tym będzie błysnął i będzie więcej zarabiał. Ja w to jestem głęboko przekonany i dlatego działam na tym kierunku.
1: No, dziękuję bardzo.
0: To ja dziękuję serdecznie.
2: My baczymy publicystykę do interwiu na Radio Racja.
3: Anna Czesowa, profesor z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie u Lublinie, Kamenlikowa, zaprasza jej nie tylko średnich absolwentów liceum, ale tak samo amatorów słowiańskich mów na slawistyku u Lublińskiej UMCS. Dziękuję za uwagę. To była передача My Baczym, jaką podrychtowała Ula Szmulko-Lejzotko.
2: My Baczym. Publicystyka do interwiu na Radio Racja.

Zwali ją czarną mańką wśród ulicy, znali ją wszyscy wszerz i w krąg. Nęcił czar jaki spogląd jej źrenicy, choć przechodziła od tak z rąk do rąk. Miłość obłędną i namiętną siała, była uliczną taką, no i cóż. Duży się w mańce woli pół bez mała, nie jeden o nią zakrwawił się nóż. Na czerni

Ech, co tam poszła, pal, że już sześć. A wrócę pieczną sen o szczęściu złoty. Porzucił mańkę w kochanek raz. Nie zważał nawet na łzy, ni pieszczoty. I nawet nie bił, zimny był jak głaz. Poszedł, nie wrócił, jak to w życiu bywa. Ale bez niego ona nie chce żyć. W szale rozpaczy truciznę zażywa. Przerwana życia czarnej mańki nić. Na Czerniakowskiej Górnej, na Woli, w ciemnych spelunkach dziś

Wśród kwiatów leży blada i cicha i płynie zwolna tam, gdzie nasz kres. Wsia krew od życie, historia licha. Ech, zresztą co tam nie...

jak jesteś, dokąd płyniesz. Cokolwiek zmienisz, nim przeminiesz. Na próżno uciekasz przed światłem.